0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Pax vobis.
2: Et cum spiritu tuo.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na mszy świętej, na początek pielgrzymki narodu węgierskiego tutaj na Jasną Górę, na to święte miejsce, które łączy nas razem, zarówno Polaków, jak i Węgrów, a także pauliński zakon, który przecież wywodzi się z ziemi węgierskiej.
4: Szeretettel köszöntelek benneteket a mostani zarándoklatokon, amellyel összekapcsolódik a lengyel és a magyar nemzet egymással. Tizedik alkalommal, hogy itt vagytok.
3: Łączą nas związki historyczne, ale też i dzisiejsza przyjaźń polsko-węgierska, która na różne sposoby się wyraża, i właśnie ta wasza coroczna pielgrzymka tutaj jest wyrazem tej naszej łączności i wspólnoty.
4: És ez a két nemzet közötti kapcsolatot, a közösséget is jelenti, hiszen évről évre mindig eljöttök, hogy ezt a kapcsolatot, ezt a kölcsönös barátságot megerősítsétek.
3: Tutaj w Bazylice Jasnogórskiej, jak wiecie, znajduje się boczny ołtarz poświęcony świętej królowej Jadwidze Andegawie, która przyczyniła się do fundacji klasztoru jasnogórskiego, prawdopodobnie do przybycia tutaj nawet obrazu Matki Bożej, i jest dla nas też bardzo ważną postacią w dziejach paulińskiego zakonu, tak jak w ogóle w dziejach Polski, a przecież wywodzi się z waszego rodu.
4: Ahogy tudjátok, itt egyik mellékoltáron ott van Szent Hedvig királyné is, akinek a többek között az ő támogatása is megmutatkozott a kolostorunknál, és ez is egyfajta kapcsolódás a két nemzet között, amely összeköt bennünket.
3: Chcę bardzo serdecznie przywitać szczególnie wszystkich, bym chciał każdego i każdą z was przywitać osobiście, ale może wymienię chociaż niektóre osoby, zwłaszcza przewodniczącego tej liturgii świętej, księdza kardynała Grzegorza Rysia, metropolitę krakowskiego.
4: Szeretnék mindenkit köszönteni természetesen, de elsősorban bíboros atyát, Grzegorz Rys bíboros atyát, aki krakói érsek és eljött a Szentmisét bemutatni, őt köszöntjük elsősorban.
3: Witam serdecznie księdza arcybiskupa Grzegorza Kowacza z diecezji Alba Julia z Dziulo-le-Hin-Werwar z Siedmiogrodu.
4: Tehát szeretettel köszöntjük Kovács Gergely érsek atyát, aki Erdélyből, Gyulafehérvárról érkezett, gyulafehérvári érseként.
3: Witam serdecznie księdza biskupa Józefa Tomasza, emerytowanego biskupa z diecezji Alba Julia.
4: Szeretettel köszöntjük Tamás József nyugalmazott püspök atyát, aki szintén a gyulafehérvári egyház megyéből jött.
3: Witam serdecznie ojca Andrzeja Wisi, prowincjała Paulinów na Węgrzech i naszych współbraci Paulinów węgierskich.
4: Köszöntjük Vízi András tartományfőnök atyát, aki a mi rendtársunk, és ő is itt van most velünk.
3: Księdza Józefa Dorvos Kozuma, konfrátra Paulinów.
4: Dorvos Kozma József atyát, aki pálos konfráter.
3: I bardzo serdecznie chcę przywitać także pana Tibora Gerencsir, konsula generalnego Węgier z Krakowa.
4: Szeretettel köszöntjük Gerencsir Tibor főkonzul urat Krakóból.
3: Życzę, żeby ten czas spędzony tutaj na Jasnej Górze u Matki Bożej był dla was wielkim duchowym przeżyciem, radością serca, byście tutaj nabrali duchowych sił do waszych codziennych zadań, obowiązków. Życzę wam też oczywiście dobrej pogody. Nie wiem, czy tak samo upalnie jest teraz na Węgrzech jak u nas, ale życzę, żeby dało się wytrzymać i żebyście wrócili cało i zdrowo do siebie.
4: Kívánok nektek áldott ittlétet, hogy azzal, ahogy itt vagytok, feltöltődve, hazatérve a mindennapokhoz, ennek az örömével tudjátok teljesíteni a feladataitokat, és hát kívánok nektek jó időt, nem tudom, hogy Magyarországon ilyen jó meleg van-e, de itt most lekaptok belőle bőven, ezt már csak én fűzöm hozzá, úgyhogy...
3: Dziękuję bardzo ojcu Botondowi za tłumaczenie. Szczęść Boże.
4: Köszönöm a fordítást, Isten áldjon benneteket.
0: Bardzo przepraszam za dwie rzeczy.
4: Két dolgot szeretnék mondani, elnézést.
0: Pierwsza, że nie znam ani jednego słowa po węgiersku.
4: Egyetlen egy szót sem tudok magyarul.
0: A druga, że nie mogę was przyjąć w Krakowie.
4: És sajnos nem tudlak fogadni benneteket Krakóban.
0: Jutro muszę być w Rzymie już od rana.
4: Bo holnap Rómába megyünk már kora reggel.
0: Ale czujcie się w Krakowie jak u siebie.
4: De érezzétek úgy magatokat, itt, hogyha így Krakó, itt is képviselni, itt lennétek Krakóban.
0: Jesteśmy w Częstochowie, w domu Matki Bożej, tutaj wszyscy są u siebie.
4: Természetesen itt vagyunk Częstochowában, a szűzanyán itt mindenki otthon van.
0: Czy ktoś jest z Krakowa, czy ktoś jest z Węgier, tu jest w domu.
4: Tehát, hogy Krakó vagy Magyarország, itt vagyunk most otthon.
0: I w takim poczuciu jedności wejdźmy w tę Eucharystię.
4: És ezzel az érzéssel, ezzel a közös érzéssel legyünk részt az Eucharisztiában.
0: Fratres agnoscamus peccata nostra, udaptissimus ad sacra misteria celebranda.

0: kéritek.
1: Ojciec da wam wszystko, o co poprosicie, więc o co was poproszą, to dawajcie.
0: Hogyha az atyától mindent megkaptok, amit kértek. Tak.
1: Ponieważ jestem kimś, kto otrzymuje wszystko.
0: Hogyha én valaki vagyok, és megkapok mindent.
1: Jestem wezwany, żeby dać wszystko.
0: Akkor oda tudok adni mindent.
1: Kto się nie czuje obdarowany przez Boga.
0: Hogyha én nem érzem magam Istentől megajándékozottnak.
1: Nigdy nie będzie dawał tak, jak Bóg tego oczekuje.
0: Akkor nem fogok tudni adni másnak azt, amit kell adnom.
1: O tym bardzo pięknie pisał święty Augustyn.
0: Ez nagyon szépen ír erről Szent Ágoston.
1: Bóg nás prosi tylko o to, co nam wcześniej. Bóg nam dał jedzenie.
0: Mondjuk Isten adott nekünk ételt.
1: Przypominamy sobie o tym zawsze, jak zaczynamy posiłek.
0: Akkor ugye kezdjük, akkor tudunk elkezdeni étkezni.
1: Modlimy się przed posiłkiem.
0: És akkor imádkozunk, ugye az imád, elmondjuk az imád az étkezés előtt.
1: Nie, żeby się nie otruć.
0: Hogy ne mérgezzük meg magunkat.
1: Modlimy się, żeby podziękować Bogu za pokarm.
0: Megköszönjük Istennek az ételt.
1: Ten Bóg, który ci daje jedzenie dzień w dzień, dzień w dzień, dzień w dzień.
0: Isten ad minden nap ételt, minden nap, minden nap.
1: Staje czasem przed tobą i mówi, daj mi jeść.
0: Akkor oda állunk, és valaki, hogy adj nekünk enni.
1: Nie dasz mu?
0: Nem adsz neki enni akkor?
1: Bóg dał ci ziemię do zamieszkania.
0: Isten ad nekünk lakni valahol a földön.
1: Bóg nam dał przepiękną Polskę.
0: Adott nagyon szép Lengyelországot.
1: Bóg nam dał przepiękne Węgry.
0: Oj, tak nagyon szép Magyarországot.
1: Za dwa razy w życiu tam byłem. Bardzo piękne.
0: Voltam kétszer Magyarországon. Nagyon szép.
1: Bóg dał nam ziemię do zamieszkania.
0: Adott nekünk Isten földet, ahol lakhatunk.
1: I czasami przychodzi do nas w postaci kogoś, kto nie ma gdzie mieszkać.
0: És de vannak olyanok, akiknek nincs hol lakniuk.
1: Kto jest bezdomny.
0: Hajléktalanok.
1: Albo kto jest emigrantem.
0: Vagy emigránsok.
1: I prosi cię o kawałek ziemi.
0: A kérnek egy darab földet.
1: Nie dasz mu?
0: Nem adod oda nekik.
1: Jak nie wiesz, że jesteś obdarowany, to mu nie dasz.
0: Hogyha nem éled meg azt, hogy te megajándékozott vagy, akkor nincs mit odaadnod.
1: I jeszcze będziesz miał okazję pokazać swoją władzę nad tym, który jest potrzebujący.
0: A hogyha én pedig csak a hatalmat nézem, akkor azt mutatom meg, hogy a másik fölött hatalmam van.
1: To jest cywilizacja miłości.
0: Van a cywilizáció, a szeretet cywilizációja.
1: I kultúra siły i potęgi.
0: És az erőnek és a hatalomnak a kultúrája.
1: Są ludzie, którzy kochają i są ludzie, którzy się wydają silni.
0: Mi hogy néznek ki azok az emberek, akik szeretnek és akik csak az erőt mutogatják?
1: Jak myślicie, kto naprawdę zmienia świat?
0: Nagyon sokat változik a világ igazából.
1: Są takie dwie odpowiedzi. Już kończę.
0: Még jej dolgot mondok, aztán befejezem.
1: Pierwsza odpowiedź to jest taka bardzo stara legenda żydowska.
0: Van egy régi zsidó legenda, ez az egyik.
1: Że w każdym pokoleniu na świecie żyje 36 sprawiedliwych ludzi.
0: A mindegyik nemzedékben 36 igazságos ember él mindegyik nemzedékben.
1: Nazywają ich sprawiedliwi nieznani.
0: Ne ismeretlen igazok, így hívják őket.
1: Nikt nie zna tych 36.
0: Nem ismeri senki ezt a 36-ot.
1: Co gorsza, oni też nie wiedzą, że do nich należą.
0: De, és az azzal érdekesebb, hogy ők sem tudják, hogy a 36-hoz tartoznak.
1: Gdyby o tym wiedzieli, już nie należeliby do sprawiedliwych.
0: Mert hogyha ők tudnák azt, hogy az igazakhoz tartoznak, akkor már nem lennének igazak.
1: Zadzieraliby nosy i mówili, ode mnie świat zależy.
0: Azt mondja, fönn tartanák az órukat, és azt mondanák, na tessék, itt van, hódoljatok előttem.
1: Więc jest w każdym pokoleniu 36 sprawiedliwych.
0: Minden nemzedék van 36 igazat, bír.
1: Którzy zawsze czynią dobro.
0: Mindig jót csinálnak, tesznek.
1: Którzy budują cywilizację miłości.
0: Ők a szeretet cywilizációját építik.

0: To ja bardzo dziękuję.
1: Én nagyon köszönöm.
0: Był powód, żeby uciec z Krakowa.
1: Volt egy alkalom arra, hogy elmeneküljek
0: Krakóból. Nie nagrywaj tego.
1: Ne játsz le ezt, ne add le jövőt.
0: Życzę wam bardzo pięknego pielgrzymowania po Polsce.
1: Nagyon szép zarándoklást, áldott zarándoklást kívánok nektek Lengyelországban.
0: Pięknych wrażeń duchowych w Krakowie.
1: Nagyon jó lelki átélést Krakóban.
0: W Krakowie módlcie się trochę za mnie, a ja będę się za was modlił w Rzymie.
1: De Krakow, imádkozzatok értem Krakóban, amikor ott vagytok, ha nem is vagyok ott.
0: Błogosławieństwo na całe pielgrzymowanie.
1: És most jön az áldás az egész zarándoklatra.